0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Radio Ena.
2: Istok Gustinčić. Već dobre glasbe.

mlada i slobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da